0: Tadej, pac, stopa, trej.
1: Buď a musto, a po ničce, ať má čisto. Miau, miau.
0: Vrhov, vrhov, hov.
1: Miau, miau.